mon maman na kanisa kozaka minanga ya motema po oyebi que na yebi ba secret na yo nyonso elo ke kamusinga lelo mamu oke ko finga nga epai ya Musa olobinga na zali ndumba vraiment mamu oyebi ngai na balaka na divorce na bota bongo soki lelo yo mamu mutachaka motema obaniko finga.